kotse malona mana atse malona mana nitse kuni tiuje kago bolo jete do kolege la jete to tetse tetse muzula timati.

co to ten bunia nga ni ma ce ni yo se to li kwa nya chi twa se pe li kwa zhi chi twa ya cha